0: miastuku.
1: Osam zarez dva i 105,4 megaherca FM stereo.
2: Slušate radio Berane.